0: bwe mba buno na bulumiro kulya ino busada ku moyo oba akasada
1: eka kuidula
0: eno china namna nakatoze mkagabu so garo yo radio another ni mvaibu

0: Tandis.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Wanji baba.
1: To call them.
2: Wena wena isuka.
1: Kola kama si na mtu mba.
2: Kende za kuredio sebo wena mtu mba. Kale wena wali. Ani onu?
1: Kola kama si isu kola sabu
2: kama. Aye kende za kuredio ja kuita msiku mko. Gondi mwino. Wena mtu mba mwino amatu.
1: Kende ziza.
2: Aha.
1: Ah,
2: when are we going to call this a baba? Kali, ni yanzi za baba.

Wadi kubanga mlikuli zabu soga Royal Radio. Echina numuna na katunza mukaga. Auwe tuli ondi kumuoyo. Enoba jeta Saturday chikirimi ze comics robot nsombabi masalo. Ndi mcholi na vaguru kuidaku bacheyo. DJ Wizzy na aliwa.

Ochibonote angoli ku staring. Ngoli ku stare angoli ku vugawe. Ngoli na yoli kuja. Kwegamboli kunumira staring. Oli kuja kurugendo ruwa vaingoli tambla. Ateni wali waka.